0: Muska.
1: Muska. Best FM.
2: Ej ti.
3: Prihaja.
0: Frišna muska.
3: Best frišna muska.
0: Ajde!

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.